0: Na straganie w dzień targowy. Takie słyszy się rozmowy. Może pan się o mnie oprze, pan tak wiennie, panie koprze. Cóż się dziwić, mój szczypiorku, leży tutaj już od wtorku. Rzeczy na to kalarepka. Spójrz na rzepę, ta jest krzepka. Groch po brzuszku rzepę klepie. Jak tam rzepo, coraz lepiej. Dzięki, dzięki, panie grochu, jakoś żyje się po trochu. Lecz pietruszka, z tą jest gorzej. Blada, chuda, spać nie może. A to feler, wesną seler.
1: Ovako u originalu zvuči jedna od čuvenih Brzechwinih pesama, uz koju već više od pola veka rastu generacije poljske dece i ona nosi naslov Nastraganje ili u prevodu Na pijačnoj tezgi. Samo u prvoj strofi oglašavaju se vlašac, mirođija, keleraba, repa, grašak, peršun i celer.
2: Jan Brzechwa